0: Radio Sensu.
1: Hakkari'de Radio Sensu.
0: Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio Sensu. Radio

0: Tak.
1: Dobra, ale pani to są wiodłos.
0: Ja to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to